to jest tak, jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje. Panno Warszawo, to właśnie ja. Od lat się kocham, taki jestem, się nie zmienię. A ty piękniejesz w oczach, no i w oczach.